0: 17. E. 7. N. 23. B. 6. O. 16. N. 23. I. 24. G. 24. Repeating for the lady with blue hair. G. 24. Bingo.
1: Bingo.
2: Bingo.
1: Bingo.
2: Bingo.
1: Bingo.
2: Bingo.
1: Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo.